0: Radio Balkan International.
1: Na Sibira koncarską drumą, to presę zapraszam.